0: Stanowczo przeciwstawiamy się nielegalnym i niehumanitarnym praktykom wywózek na granicę osób szukających w Polsce ochrony międzynarodowej i wypychaniu ich przez Polską Straż Graniczną na stronę białoruską. Od 2 miesięcy ludzie są ofiarami rozgrywki politycznej, która dla niektórych już skończyła się śmiercią. Apelujemy o natychmiastową pomoc potrzebującym, dopuszczenie do nich służb medycznych oraz wszystkich osób i organizacji, które są w stanie odnaleźć błądzące osoby i uratować je przed śmiercią. W pełni popieramy działania Grupy Granica. Zdecydowanie przeciwstawiamy się dehumanizującym, uwłaczającym godności ludzkiej sposobom przedstawiania osób w sytuacji uchodźczej przez polskie władze i związane z nimi media. Apelujemy do społeczności międzynarodowej, w szczególności organizacji zajmujących się prawami człowieka, o wsparcie. Na granicy polsko-białoruskiej ma miejsce kryzys humanitarny. Domagamy się przestrzegania zapisów konwencji genewskiej, a przede wszystkim ratowania ludzkiego życia.
1: Radio Kapitał.

0: Radio Kapitał.
1: Cześć, tu Klaudyna i audycja Aksonolalia. Miał być odcinek z okazji Dnia Kobiet, ale 24 lutego obudziliśmy się trochę innej rzeczywistości. Mowa oczywiście o inwazji wojsk rosyjskich, wojsk Putina na Ukrainę. Dlatego dzisiaj bez zbędnego gadania i żartowania godzina z ukraińską muzyką. Wszystkie tytuły i wykonawców będzie można znaleźć na stronie Radia Kapitału w zakładce mojej audycji. No i tak, wspierajmy się dalej. Wpłacajmy pieniądze na sprawdzone zrzutki sprawdzonych organizacji. Jeśli mamy taką możliwość, przyjmijmy uchodźców z Ukrainy pod nasze dachy i pomagajmy sobie.